Sława Jezusu Chrystu! W te poniedziałkowe popołudnie, tuż po godzinie 16, rozpoczynamy nasz codzienny program. Serdecznie zachęcamy do spędzenia tego popołudnia i wieczoru przy dźwiękach prawosławnego Radia Ortodoksja. Dzisiejszą audycję poprowadzi Państwu wyjątkowo Julia Ochremiuk. Serdecznie zapraszam do słuchania. Wczoraj wspominaliśmy świętych równych apostołom Cyryla i Metodego, którzy nazywani są pierwszymi nauczycielami Słowian, ponieważ jako pierwsi przynieśli na ich ziemię wiarę chrześcijańską, dali naszym przodkom alfabet słowiański i przetłumaczyli z greckiego na słowiański księgi liturgiczne. Wszystko to dało Słowianom prawo do samodzielnego, duchowego i kulturalnego rozwoju. Już teraz na naszej antenie hymn ku czci świętych Cyryla i Metodego, a zaraz potem przedstawimy Państwu ramówkę dzisiejszego poniedziałkowego programu.

Słuchacie Państwo Radia Ortodoksja, pierwszej prawosławnej rozgłośni radiowej w Polsce. Za nami hymn ku czci świętych Cyryla i Metodego, których to liturgiczne wspomnienie przypadało wczoraj. A już teraz przyszła pora na poznanie ramówki tej poniedziałkowej audycji. Za chwilę cerkiewne kalendarium, następnie dzisiejsze czytania z Pisma Świętego oraz duchowy komentarz do czytań ewangelicznych. Z kazaniem zwróci się dziś ojciec protodiakon Mirosław Demczuk. Następnie kolejny odcinek audycji profesora Aleksandra Naumowa pod tytułem Zwierzęta, nasi mali bracia. Punktualnie o godzinie 17 dzisiejsze wydanie wiadomości, a w nich mowa dziś m.in. o pieszej pielgrzymce z Białegostoku do Jabłecznej. Zaraz po wiadomościach stałe elementy naszych audycji, czyli żywoty świętych oraz kolejny fragment lektury pod tytułem Starzec Józef Watopecki. Około godziny 18 wspólnie pomodlimy się podczas akafistu do świętych Cyryla i Metodego. Zaraz po nabożeństwie audycja z cyklu A kiedyś to było, rozmowy o życiu i cerkwi. Gościem pana Jana Smyka będzie dziś pan Aleks Mularczyk. O godzinie 20 ponownie wysłuchamy dzisiejszego serwisu informacyjnego, a w ostatniej godzinie naszej audycji program Głos Liturgii, którym to mowa będzie o świętych Cyrylu i Metodym, a na zakończenie dzisiejszego programu modlitwy wieczorne. Tak prezentuje się dzisiejsza poniedziałkowa ramówka. Cieszymy się, że jesteście Państwo z nami w to popołudnie i zachęcamy do dalszego słuchania.

Mamy dziś poniedziałek, 25 maja. Święci, których w sposób szczególny dziś wspominamy, to święty Teodor z Cytery, święty Filip z Agiry, święty Epifaniusz, biskup Cypru, święty German, patriarcha Konstantynopola oraz święty Dionizy z Radonerza. Żywoty świętych na naszej antenie tradycyjnie po godzinie 17.

Do chwalebnego zmartwychwstania Pan Jezus nie przebywał ze swymi uczniami, a jedynie w wyjątkowych chwilach nieoczekiwanie objawił się im, aby wkrótce znów stać się niewidzialnym. Święto to napełnia wszystkich wiernych radością i łaską Bożą. Chociaż Zbawiciel odchodzi na niebiosa, to chrześcijanie pamiętają Jego obietnicę. Jestem z wami przez te wszystkie dni, aż do skończenia świata. Już teraz na naszej antenie Troparion i Kondakion święta w niebo wstąpienia Pańskiego.

słuchacze, przypominamy, że już dziś o godzinie 17:30 Bractwo Cerkiewne Trzech Świętych Hierarchów zaprasza do Centrum Kultury Prawosławnej, gdzie odbędzie się spotkanie na temat post i inne zagadnienia w życiu praktycznym w świetle przygotowań dokumentu na Sobór Ogólnoprawosławny. Ważność postu i jego wypełnianie dzisiaj. Temat przedstawi ojciec dr Andrzej Kuźma. Serdecznie zapraszamy do udziału w wykładzie.

0: Przyszła pora na ważny punkt naszych audycji, ale także niezbędny element w poznawaniu Słowa Bożego i chrześcijańskich wartości. Mowa tu o Piśmie Świętym. Na dzisiaj Cerkiew zaleca naszej uwadze następujące fragmenty. Z Dziejów Apostolskich, rozdział 21, wersety od 8 do 14, a także z Ewangelii według Świętego Jana, rozdział 14, wersety od 27 do 7 z rozdziału 15. Już teraz na naszej antenie dzisiejsze fragmenty czytań biblijnych.
1: Czytania Pisma Świętego.
2: Czasu onego nazajutrz wyszedłszy, przybyliśmy do Cezarei i wszedłszy w dom Filipa Ewangelisty, który był jednym ze siedmiu, zostaliśmy u niego. On zaś miał cztery córki panny prorokujące. I gdyśmy zabawili przez kilka dni, nadszedł z Judei pewien prorok imieniem Agabus. Ten przyszedłszy do nas, wziął pas Pawła i związawszy sobie nogi i ręce, rzekł: to mówi Duch Święty. Męża, którego jest ten pas, tak zwiążą w Jeruzalem Żydzi i wydadzą w ręce pogan. Co gdyśmy usłyszeli, prosiliśmy my i ci, którzy stamtąd byli, by nie szedł do Jeruzalem. Wtedy odpowiedział Paweł i rzekł: co czynicie, płacząc i trapiąc serce moje? Przecież ja gotów jestem nie tylko być związanym, ale i umrzeć w Jeruzalem dla imienia Pana Jezusa. I gdyśmy go przekonać nie mogli, daliśmy pokój, mówiąc: niech się dzieje wola Pańska.

Podczas onego Jezus rzekł: pokój zostawiam wam, pokój mój daję wam. Nie tylko świat daje, ja wam daję. Niech się nie trwoży serce wasze, ani się nie lęka. Słyszeliście, że wam powiedziałem: odchodzę i przychodzę do was. Gdybyście mnie miłowali, szczególnie radowalibyście się, że idę do Ojca, bo Ojciec większy jest niż ja. I teraz wam powiedziałem, zanim się to stanie, abyście wierzyli, gdy się stanie. Już wiele z wami mówić nie będę, bo nadchodzi Książę Świata tego, a we mnie nic nie ma. Ale żeby świat poznał, że miłuję Ojca i jak mi Ojciec rozkazanie dał, tak czynię. Wstańcie, pójdźmy stąd. Jam jest prawdziwy szczep winny, a Ojciec mój jest rolnikiem. Wszelką latorośl nie przynoszącą we mnie owocu odetnie ją, a wszelką, która przynosi owoc, oczyści ją, aby więcej owocu przynosiła. Już wy jesteście czyści z powodu słów, które do was mówiłem. Trwajcie we mnie, a ja w was. Jak latorośl nie może przynosić owocu sama z siebie, jeśli nie będzie trwać w winnym szczepie, tak ani wy, jeśli we mnie nie będziecie pozostawać. Jam jest szczep winny, wyście latorośle. Kto pozostaje we mnie, a ja w nim, ten wiele owocu przynosi, bo beze mnie nic uczynić nie możecie. Jeśli by kto we mnie nie trwał, precz wyrzucony będzie jak latorośl i uschnie, i zbiorą ją i wrzucą do ognia, i palić się będzie. Jeśli we mnie trwać będziecie, a słowa moje w was trwać będą, cokolwiek zechcecie, prosić będziecie i stanie się wam.

0: Za nami dzisiejsze czytanie z Pisma Świętego. A już teraz przyszła pora na duchowe pouczenie. Kazanie wygłosi ojciec Mirosław Demczuk, protodiakon parafii Zmartwychwstania Pańskiego w Siemiatyczach.
1: Duchowe pouczenie.
2: W imię Ojca i Syna i Świętego Ducha, dzisiejsze czytanie Świętej Ewangelii kolejny raz napaja nas optymizmem i daje pewność tego, iż Bóg jest z nami. Daje nam to poczucie pewnego bezpieczeństwa, że jeżeli będziemy przestrzegać danych nam przez Chrystusa przykazań, On będzie z nami. Znajdujemy się w tygodniu, który przygotowuje nas do święta zesłania Ducha Świętego, Pięćdziesiątnicy. Święto to kończy okres paschalny i jest zarazem początkiem drogi do Paschy, gdyż tak wygląda całe nasze życie. Jest to całoroczna pielgrzymka do Paschy. Podczas okresu paschalnego mieliśmy możliwość słuchania świętej Ewangelii spisanej przez apostoła Jana. Były to bogate w treść teologiczną fragmenty nauczeń Jezusa Chrystusa. Warto wiedzieć, że blisko 92% treści zawartej w Ewangelii Jana nie powtarza się w żadnej innej. Jest tak zapewne dlatego, że odbiorcy, których Jan miał na myśli, a byli to członkowie Kościoła, którzy rozumieli, kim był Jezus Chrystus, znacznie różnili się od odbiorców, do których pisali Mateusz, Marek i Łukasz. Z 7 cudów, o których pisał święty Jan, 5 nie jest zapisanych w pozostałych Ewangeliach. Podczas gdy Mateusz, Marek i Łukasz przedstawili znaczną część posługi Jezusa w Galilei, Jan zapisał wiele wydarzeń, które miały miejsce w Judei. Ewangelia Jana jest bogata w doktrynę, a niektóre z głównych tematów w niej poruszanych to boskość Jezusa Chrystusa jako Syna Bożego, zadośćuczynienie Chrystusa, życie wieczne, Duch Święty, potrzeba narodzenia się na nowo, ważność miłowania bliźnich oraz znaczenie wiary w Zbawiciela. Apostoł Jan podkreślał boskość Jezusa jako Syna Boga. Jan opisał ponad 100 sytuacji, w których Jezus odnosił się lub nadmieniał o swoim Ojcu. Jedną z bardziej istotnych kwestii jest uwzględnienie przez Jana nauk Zbawiciela, które przekazał on swoim uczniom na kilka godzin przed tym, jak został aresztowany. Jan napisał między innymi na temat wielkiej modlitwy wstawienniczej, którą Jezus złożył cierpiąc w ogrodzie Getsemani. Część z niej słyszeliśmy we wczorajszej niedzielnej Ewangelii. Fragment ten daje nam lepsze zrozumienie nauki Zbawiciela oraz tego, czego On oczekuje od swoich uczniów. A tego, czego oczekiwał od swoich uczniów, oczekuje również i od nas, gdyż my powinniśmy kontynuować ich dzieło, żyjąc według nakazów Boga i dając świadectwo dobrego chrześcijanina. Jest to bardzo ważne, gdyż dzisiaj świat podąża w stronę przeciwną niż przykazania Boże. Mamy wojny, prześladowania, podziały wśród chrześcijan i wiele innych trudnych spraw, z którymi mierzymy się każdego dnia. Dlatego tak jak święci ojcowie pierwszego Soboru Powszechnego, musimy dawać świadectwo i bronić czystości wiary w Boga, w Trójcy Jedynego. Bo On i tylko On wskazuje nam drogę, po której prawosławny chrześcijanin powinien kroczyć, aby dostąpić zbawienia. Nie zawsze wszystko jest dla nas zrozumiałe, lecz mamy świętych, którzy dostąpiwszy wielkiej łaski, przekazują nam tę wielką tajemnicę Bożą w przystępny dla nas sposób. Więc wystarczy ich naśladować, aby wejść do Królestwa Bożego. Amen.

Za nami dzisiejsza homilia. Kazanie wygłosił ojciec Mirosław Demczuk, protodiakon parafii Zmartwychwstania Pańskiego w Siemiatyczach. A kolejnym punktem dzisiejszej poniedziałkowej audycji będzie audycja profesora Aleksandra Naumowa z cyklu Zwierzęta nasi mali.

0: Cykl audycji profesora Aleksandra Naumowa pod tytułem Zwierzęta nasi mali bracia to opowieści o obecności zwierząt w Piśmie Świętym, a także tradycji prawosławnej. Zwierzęta pojawiają się tam częściej niż zwykle zauważamy. W opisie stworzenia, w Apokalipsie, w historii Noego i potopu, w przypowieściach, a także w wizjach prorockich i obrazie odnowionego świata. A jednak rzadko stają się przedmiotem głębszego namysłu. W cyklu audycji Zwierzęta nasi mali bracia zostają wydobyte z tła i ukazane jako istotny element biblijnej opowieści o świecie i człowieku. Już teraz zapraszamy Państwa na kolejny odcinek audycji profesora Aleksandra Naumowa.
1: Radio Ortodoksja. Prawosławny głos w Twoim domu.
2: Kontynuując to, co ostatnio żeśmy mówili o zwierzętach w tradycji ojców Kościoła, tam żeśmy podałem kilka z tysięcy przykładów, które można by podać. Dzisiaj chciałbym to jakby przenieść na, czy szerzej powiedzieć nie tylko o ojcach Kościoła, ale w ogóle o świętych i w życiu świętych, jaka jest sytuacja. Ja tu bym od razu zwrócił uwagę, że 2 lata temu, już 3 w zasadzie, wyszło tłumaczenie naszej księgi supraskiej, cyrylicka księga supraska, to jest najstarszy zachowany zabytek cyrylicki. Żeśmy ze starocyrkiewno-słowiańskiego, czy starobułgarskiego, bo on powstał w Bułgarii przed 1000 lat, 500 lat później dotarł do Supraśla, a 200 lat temu został odkryty, jakby nowo przywrócony, już tym razem dla filologii słowiańskiej. No i tam to są żywoty świętych na marzec, i także cykl kazań na Wielki Post, także tam też wjazd do Jerozolimy jest. No ale tam są dziesiątki żywotów świętych, gdzie zwierzęta grają niezwykłą rolę. Także ja bym zachęcał i nawet mam taki pomysł, że jeśli słuchacze tego cyklu by potem do Radia Ortodoksja przysłali ciekawe komentarze, to postaramy się wybrać najciekawszy komentarz czy rozbudowanie i nagrodzimy to właśnie jednym egzemplarzem Kodeksu Supraskiego, żeby się można wczytać także w te historie. Tam zobaczycie i o lwie, lew, który słucha i biega, nosi list i wielbłąd, którego noga wpada do jaskini ze świętymi i ozdrawia i tak dalej. Tego naprawdę jest bardzo, bardzo dużo. Także tutaj właśnie żeśmy postanowili, że poprosimy na końcu jeszcze o napisanie swoich uwag czy refleksji na temat właśnie zwierzęta, czy wasze, jak wy sobie wyobrażacie znaczenie świata zwierzęcego dla chrześcijaństwa, dla wiary, dla waszego życia także. Więc tutaj, bo wszyscy jesteśmy święci, powołani do świętości, także mówię to o tym właśnie w tym odcinku, który jest poświęcony świętym. No ale mamy szereg żywotów świętych, te, które są spisane i tam bardzo często się pojawiają zwierzęta. Dla dawnych chrześcijan nie były to tylko opowieści cudowne. Widziano w nich przede wszystkim znak przywracania harmonii między człowiekiem a stworzeniem, czy też pokazanie mocy człowieka wierzącego, ufającego w Boga, nad dzikością przyrody, tam gdzie ona odziczała, dlatego że przyrody dzikiej Pan Bóg nie stworzył. To ona odziczała przez nasz grzech. I to w ogóle widać także w świecie ludzkim to samo, prawda? Że grzech prowadzi do tego zdziczenia. No, jedną z najbardziej znanych historii, którą wszyscy znamy, które nasze dzieci znają z książeczki, która też wyszła, to Gerasim i Lew, Gerasim z nad Jordanu. Według tradycji spotkał on na pustyni lwa z cierniem wbitym w łapę. Mnich wyjął cierń, opatrzył mu ranę i wtedy lew zaczął mu służyć. I to z tym służeniem jest takie, że nawet prowadzał osła, który nosił wodę z Jordanu, przynosił i któregoś dnia, może szybciutko opowiem, któregoś dnia jechała karawana i zobaczyła właśnie osła i zabrała tego osła i lew został sam. I go mnisi oskarżyli, że to on zjadł tego osła. I on nie umiał jak wytłumaczyć i Gerasim kazał jemu nosić wodę, prawda? I on nosił wodę, aż dopóki kiedyś niosąc tę wodę zobaczył karawanę, która wraca i z jego osłem i pogonił karawanę, odebrał osła i przyprowadził i wtedy go mnisi przepraszali. To mamy bardzo taką historię, to niektórzy z Hieronimem na zachodzie, to z Hieronimem, z innymi mnichami. Ja myślę, że było często sytuacja, w której ratowali mnisi zwierzęta, właśnie opatrywali czy to rany, czy coś. Mamy tego dużo. Katolicy mają takie świadectwa o świętego Franciszka. Głównie święty Franciszek jest taki patron. Ja, szkoda, że się święty Franciszek urodził po rozdziale kościołów, bo tak jak święty Benedykt został także prawosławny, jest prawosławnym świętym, tak samo zupełnie spokojnie mógłby być święty Franciszek. Prawosławni we Francji na przykład uznają jego świętość, bo się nie boją włączać także z późniejszej tradycji świętych. No u nas to jesteśmy bardziej ostrożni jakby w tym wypadku. No ale w tradycji rosyjskiej z kolei u nas bardzo popularny i bardzo lubiany święty Serafin z Sarowa, który żył wiele lat jako pustelnik i u niego też się pojawiał niedźwiedź. On go karmił chlebem i zwierzę zachowywało się łagodnie. Podobnie wcześniej, jeszcze w XIV wieku, Sergiusz z Radonieża też są te. Właśnie Sergiusz jest bardzo podobny do świętego Franciszka, bo tam i ptaki do niego przylatują, tak jak do Franciszka i niedźwiedź przychodzi. Skoro wspomniałem o świętym Franciszku, to jak ktoś będzie przejeżdżał w środkowych Włoszech, w Gubbio, skąd pochodził święty Franciszek, stoi pomnik wilka właśnie, to jest też rzadki przypadek taki, także mają Włosi pomnik wilka, tego, który był przyjacielem Franciszka, no i tam niedaleko też jest w innej miejscowości jest pomnik psa też, który uratował tam dzieci czy coś. Także to są święty Serafim, święty Sergiusz, takie opowieści nie mają pokazywać władzy człowieka nad naturą, ale właśnie przypominają coś bardzo prostego. Świętość przywraca pokój stworzenia. W zasadzie w sakralnym świecie nie ma konfliktów, prawda? To dzisiaj oczywiście w wielu monasterach do dziś można zobaczyć tę spokojną obecność zwierząt. Te słynne koty na Atosie, które też pilnują klasztornych bibliotek przed myszami. Psy, które kręcą się i strzegą bram. Ptaki, które są przyzwyczajony krążyć nad ogrodem, czy nad tym gołębie, które symbolizują różne rzeczy, pojawiają się w bardzo pięknych momentach. Mnisi często mówią, że życie duchowe uczy człowieka patrzeć na świat z większą łagodnością i z takim optymizmem. Także bardzo dużo tych złych scen, takich, czy właśnie scen pokazujących, jak świętość oddziaływuje na zwierzęta, które mają być narzędziami tortur czy męczeństw, jak one łagodnieją, jak liżą stopy świętym, jak przychodzą, podchodzą do nich właśnie jakieś takie ten. Ciekawe, że na przykład w Kartaginie na początku III wieku są zwierzęta wypuszczane na chrześcijan, żeby je rozdzierały i ci wymyślają, że muszą być tej samej płci co chrześcijanie. Na przykład na kobiety wypuszczają wściekłe krowy. Czy ten, a na mężczyzn byki, które rozpalają tam, także ten. Tam niezwykle ciekawe, że są tortury się pojawiają te zwierzęta jak lampart, dzik, niedźwiedź, a do kobiet wściekła krowa, prawda? Potem to jest początek III wieku. W IV wieku w Fenicji mamy to Eusebiusz z Cezarei, czyli bardzo taki wiarygodny historyk Kościoła, opowiada, że do tortur wykorzystywano pantery, różnego rodzaju niedźwiedzie, jak mu tak pisze, no, dziki, odyńce i rozjuszone ogniem i żelazem byki. Żeby jak byk nie chciał za bardzo rozdzierać świętego, to go przypalali. Bardzo interesująca jest i długa historia, wspaniała historia świętej Tekli, Fiekła Tekla, która jest po prostu fenomenalny opis tortur, które oni do niej stosują i jak większa część rezygnuje, jakby z tych dzikich zwierząt rezygnuje i ten ciemięzca, ten tyran jest gorszy od zwierząt, bo oni wypuszczają kolejne zwierzęta i one łagodnieją w zetknięciu ze świętością, natomiast on dalej się rozpala gniewem i w końcu jedyna pewna rzecz było ścięcie głowy, które było szlachetną jakby śmiercią i tak dalej. Znamy piękną opowieść o świętym Ignacym. Ignacy, który się nazywa i Bogonosiec, bo raz uważano, że święty Ignacy był tym dzieckiem, które postawiono przed Panem Jezusem w scenie błogosławieństwa dzieci. I że na niego Pan Jezus wskazywał, mówiąc, że jako nie budzicie, a szczególnie nie budzicie jako dzieci. I właśnie wskazywał, że jak nie będziecie tacy jak dzieci, jak to dziecko, nie, to nie wejdziecie do Królestwa Niebieskiego. No i że niby Ignacy właśnie dlatego miał ogromny posłuch, poważanie wśród wszystkich, także wśród Arian nawet, czy coś uważany był, że był właśnie uczniem Jana Bogosława, Jana Teologa. I że właśnie był to. I gdy go lwy rozszarpały, bo go specjalnie prowadzono, bo prawo do wypuszczania dzikich zwierząt na chrześcijan miało tylko kilka ośrodków i w zasadzie zawsze za zgodą najwyższej władzy. Także musiał najczęściej cesarz czy zgodzić się, żeby właśnie, a to wy tam macie swoje dzikie zwierzęta, to puszczajcie. Ale najchętniej sprowadzali do Rzymu, żeby robić piękne widowiska właśnie i między innymi i tego Ignacego aż z Afryki prowadzą przez chyba przez 3 czy 4 miesiące. On po drodze listy pisze, poucza ludzi. To wtedy jestem autorem tego, że pragnę zginąć, pragnę być jako to ten ziarno pszenicy, które młyny zmielą, i że ja chcę być ofiarą na tronie Pana Boga. Ta jest przedstawicielem i nawet organizatorem tej długotrwającej akcji domagania się śmierci w imię Chrystusa, wyzwalenia się z życia, które później zostanie po męczeństwie, przejdzie w ascezę i będzie miała, przyjmie inne warunki. Także tu jest naprawdę bardzo duża możliwość zobaczenia i straszliwych takich czasem. Jeśli gdzieś trafimy na muzeum tortur, nawet są takie przecież muzea tortur, czy taka wystawa krążyła po Włoszech, które się nazywało Inne oblicze człowieka, pokazujące właśnie narzędzia tortur, to zobaczymy, że na przykład jedno z tych był ten żelazny byk, takie zamykana skrzynia z kolcami z obu stron, gdzie wkładano człowieka i potem dociskano drzwi, prawda? Ale właśnie w postaci byka, także tego typu historie. Ja na tym bym kończył, zachęcając właśnie do lektury naszego kodeksu supraskiego, który dla większego zrozumienia, co znaczy kodeks, to że to nie jest prawny zabytek, tylko że to jest właśnie Mineja na miesiąc marzec, gdzie ma żywoty od 4 marca, bo początek jest zgubiony, do 30, i później kazania ojców Kościoła od wjazdu do Jerozolimy, od soboty Łazarza do wniebowstąpienia. Także i oferujemy to razem z redakcją za najciekawszy komentarz do cyklu, czy w ogóle do problemu, oferujemy jeden egzemplarz. Dziękuję bardzo.
1: Radio Ortodoksja. Pierwsza w Polsce prawosławna rozgłośnia radiowa.
0: Za nami kolejny odcinek cyklu audycji profesora Aleksandra Naumowa zatytułowanej Zwierzęta, nasi mali bracia. Odcinki znajdą Państwo również na naszej stronie internetowej ortodoksja.pl. A już po przerwie, punktualnie o godzinie 17, dzisiejsze wydanie serwisu informacyjnego, w którym to dziś powiemy m.in. o wystawie fotograficznej pod tytułem Święty ogień z bazyliki Zmartwychwstania Pańskiego.

0: Wiadomości w Radiu Ortodoksja.
1: Mamy dziś poniedziałek, 25 maja. Święci, których w sposób szczególny dziś wspominamy, to święty Teodor z Cytery, święty Filip z Agiry, święty Epifaniusz, biskup Cypru, święty German, patriarcha Konstantynopola, a także święty Dioniz z Radoneża. Przed mikrofonem Julia Ochrymiuk. Zapraszam do wysłuchania dzisiejszego serwisu informacyjnego Radia Ortodoksja. W dzisiejszym wydaniu wiadomości powiemy o wystawie fotograficznej, o spotkaniu w Centrum Kultury Prawosławnej, a także o pieszej pielgrzymce z Białegostoku do Jabłecznej.

Na plenerowej wystawie fotograficznej, którą już od jutra będzie można oglądać na ogrodzeniu Katedry Świętego Mikołaja w Białymstoku, zaprezentowane zostaną zdjęcia ukazujące temat świętego ognia. Wystawa Święty Ogień z Bazyliki Zmartwychwstania Pańskiego w Jerozolimie została zorganizowana przez Stowarzyszenie Bractwo Świętego Ognia przy współpracy i w ramach promocji miasta Białystok. Wykorzystane fotografie pochodzą ze zbiorów. Stowarzyszenie Bractwo Świętego Ognia, diakona Sławomira Ostapczuka, a także z albumu Kolory Prawosławia Ziemia Święta, wydawnictwa Warszawskiej Metropolii Prawosławnej. Stowarzyszenie Ruś serdecznie zaprasza na wykład pana Jarosława Jagiełły pod tytułem Podlasie to kraj pod lasami czy Podlachami, a także dyskusję na ten temat na kanwie książki prelegenta Lechia i Lechici w kronice Wincentego Kadłubka. Spotkanie odbędzie się 28 maja w Centrum Kultury Prawosławnej w Białymstoku przy ulicy Świętego Mikołaja 5. Początek o godzinie 18. Serdecznie zapraszamy. Z błogosławieństwa Jego Eminencji Wielce Błogosławionego Sawy, Metropolity Warszawskiego i całej Polski, Bractwo Młodzieży Prawosławnej w Polsce serdecznie zaprasza do uczestnictwa w pieszej pielgrzymce na uroczystości ku czci świętego Onufrego Wielkiego w Jabłecznej, która odbędzie się w dniach od 15 do 23 czerwca. Pielgrzymka wyruszy 15 czerwca w poniedziałek z cerkwi świętego proroka Eliasza na białostockich Dojlidach. Boska liturgia rozpocznie się o godzinie 8. Zapisy odbywają się bezpośrednio przed wymarszem pielgrzymki, a także na całej jej trasie. Dołączyć można na każdym etapie, nawet na jeden dzień. Na wszelkie pytania odpowie organizatorka pielgrzymki Gabriela Borkowska 516 949 737 516 949 737. Szczegółowe informacje można znaleźć także na stronie internetowej Bractwa Młodzieży Prawosławnej w Polsce, a także na Facebooku oraz Instagramie Bractwa.

Słuchajcie Państwo Radia Ortodoksja, pierwszej w Polsce prawosławnej rozgłośni radiowej. Na naszych zegarach mamy już po godzinie 17, a za nami dzisiejsze wydanie serwisu informacyjnego. W ten sposób rozpoczęliśmy kolejną godzinę dzisiejszej poniedziałkowej audycji. Przypomnijmy sobie, co jeszcze dziś usłyszymy. Za chwilę żywoty świętych, a także kolejny fragment lektury pod tytułem Starzec Józef Watopecki. Około godziny 18 wspólnie pomodlimy się podczas akafistu do świętych Cyryla i Metodego. Zaraz po nabożeństwie audycja z cyklu A kiedyś to było, rozmowy o życiu i cerkwi. Dziś gościem pana Jana Smyka będzie pan Aleksy Mularczyk. O godzinie 20 ponownie wysłuchamy dzisiejszego serwisu informacyjnego, a w ostatniej godzinie dzisiejszej audycji program Głos Liturgii, w którym to ichumen Panteleimon opowie o świętych Cyrylu i Metodym, a na zakończenie dzisiejszego poniedziałkowego programu modlitwy wieczorne. Cieszymy się, że jesteście Państwo z nami na falach prawosławnego Radia Ortodoksja. Serdecznie zachęcamy do pozostania z nami do godziny 21.

0: Przyszła pora na czytania Synaksarionu, czyli Żywoty Świętych. To historie przepełnione duchową nauką i nieustanną modlitwą. Święci swoim życiem i działalnością pokazali, jak wzrastać w wierze i poświęceniu, wypełniając chrześcijańskie wartości. Już teraz na naszej antenie żywot świętego Amfiłochiusza z Ławry Poczajowskiej, którego szczególnie wspomina dziś Cerkiew Prawosławna.
1: Dzisiaj Cerkiew Prawosławna wspomina pamięć świętego Amfilocha z Ławry Poczajowskiej. Święty Amfiloch, Jakub Chłowaciuk, urodził się w 1894 roku we wsi Iłowica Mała na zachodniej Ukrainie w rodzinie mającej 10 dzieci. Podczas I wojny światowej został wcielony do armii rosyjskiej i wielokrotnie podczas walk doświadczył Bożej opieki. Dostał się do austriackiej niewoli, z której uciekł i powrócił do swojej wioski. Miał zamiar się ożenić, ale kapłan poradził mu, żeby wstąpił do monasteru. Pokornie przyjął tę radę i w 1925 roku wstąpił do Ławry Poczajowskiej. Okazał doskonałe posłuszeństwo we wszystkich pracach, które mu powierzono, i głęboki kult Matki Bożej. W 1932 roku przyjął postrzeżyny i otrzymał imię Józef oraz zadanie w najświętszym miejscu monasteru. Miał zajmować się odciskiem pozostawionym na skale podczas objawienia się Najświętszej Bogorodzicy, który nieustannie napełniał się wodą o cudownych właściwościach. W 1936 roku został wyświęcony na kapłana i przyjmował wiernych z miłością oraz modlił się za nich gorąco, gdy święcił wodę. Bóg dał mu łaskę uzdrawiania. Gdy ciągle rosnące rzesze wiernych gromadziły się przy nim, archimandryta Ławry pozwolił mu zamieszkać w małej chatce obok cmentarza, gdzie codziennie przyjmował setki wiernych pomimo zakazów wydawanych przez władze komunistyczne. Modląc się dzień i noc, uczestniczył w cierpieniach i zmartwieniach wszystkich, którzy do niego przychodzili, i w ciągu 20 lat dokonał wielu cudów. Niewidomi odzyskiwali wzrok, głusi zaczynali słyszeć, chorzy umysłowo rozpoczynali normalne życie, niewierzący po krótkiej z nim rozmowie stawali się wierzącymi. Wszyscy zmartwieni wychodzili w pokoju i radości z celi starca. Tym, którzy go chcieli sławić za te cuda, zwykł mówić: wierzycie, że jestem świętym? Nie, ja jestem grzesznikiem, a zostaliście uzdrowieni dzięki swojej wierze i modlitwom. Funkcjonariusze NKWD wielokrotnie podejmowali przeciwko niemu działania. Raz uniknął śmierci dzięki interwencji swego sługi w celi, ojca Ilinarcha. Pomimo ponawianych zakazów, lud ciągle szedł do jego celi. W 1962 roku milicjanci próbowali zamknąć cerkiew Świętej Trójcy w Ławrze. Ojciec Józef poprosił wiernych o pomoc i okoliczni mieszkańcy zatrzymali komunistów, ratując Ławrę. Po kilku dniach komuniści wrócili i zabrali świętego mnicha, po czym umieścili go w szpitalu psychiatrycznym. Żył we wspólnym pokoju z 14 pacjentami i musiał znosić ataki przemocy, był poddawany elektrowstrząsom i zastrzykom narkotyków, które pogarszały jego zdrowie. Ale nie stracił swej stałości i reagował stanowczo na wypowiedzi lekarzy, którzy wyśmiewali jego uzdrawiające charyzmaty. Został zwolniony dzięki interwencji Swietłany, córki Stalina, którą uzdrowił z szoku nerwowego. Po powrocie do swojej rodzinnej wsi został zdradzony przez jednego z krewnych, który wyciągnął go do lasu i po zranieniu go zostawił krwawiącego na bagnie. Inni krewni znaleźli go tam i przynieśli do Ławry. Myślano, że nie dożyje następnego dnia i jeszcze tej nocy ubrano go w wielką schimę i nadano mu imię Amfiloch. On jednak odzyskał zdrowie i zamieszkał w domu swojej siostrzenicy Anny.

pierwszego roku jego mogiła stała się centrum pielgrzymek, a gdy przed Paschą 2002 roku otwarto jego trumnę, ciało znaleziono nietknięte. Kilka tygodni później, 12 maja, jego kult został ogłoszony w obecności 20 tysięcy wiernych i dużo uzdrowień miało miejsce podczas czczenia jego relikwii.

0: myśli świętych ojców.
1: Święty Grzegorz Dialog. Więcej chwały przysparza w milczeniu znosić krzywdę, niż zwyciężyć odpowiedzią.

Dzisiaj Cerkiew Prawosławna wspomina świętego Jana z Wołoszczyzny. Święty Jan urodził się na Wołoszczyźnie w XVII wieku i pochodził z bogatej rodziny szlacheckiej. Został porwany przez Turków, gdy podbili jego kraj po powstaniu wojewody Michny w 1662 roku. Kupił go żołnierz, przywiązał do drzewa, bił i wyśmiewał. Zawstydzony i bolejący Jan zabił swego prześladowcę, gdy on spał. Inni żołnierze znaleźli go i odwieźli do Konstantynopola, gdzie stanął przed wezyrem. Wezyr oddał go żonie zabitego żołnierza i powiedział, że może zrobić z nim co zechce. Kobieta oczarowana wyglądem 15-letniego młodzieńca zaproponowała mu małżeństwo pod warunkiem, że przyjmie islam. W odpowiedzi Jan przeżegnał się i wezwał imię Jezusa Chrystusa. Został zamknięty w więzieniu i przez wiele dni okrutnie torturowany. Bezwstydna kobieta przychodziła do niego kilka razy i ponawiała swoją propozycję. Wierny sługa Chrystusa i wyznawca cnoty odważnie sprzeciwiał się wszystkim atakom tak bólu, jak i żądzy. Wtedy wezyr kazał prefektowi miasta stracić go. Święty Jan zginął męczeńską śmiercią 12 maja 1662 lub 1665 roku w Konstantynopolu. W ten sposób uroczyście dołączył do chóru świętych.

Przyszła pora na jeden ze stałych elementów naszych audycji, czyli fragment lektury. Na naszej antenie emitujemy fragmenty książki pod tytułem Starzec Józef Watopecki. Tytułowy bohater to jeden z kilku duchowych synów świętego Józefa Hezychasty. Starzec Józef Watopecki to wybitna postać współczesnego prawosławia, który nie tylko ożywił monaster Watopedii pod koniec XX wieku i nadał mu duchowy kierunek, ale także przyczynił się do rozkwitu monastycyzmu na Cyprze. Autor książki, archimandryta Efrem, w piękny i prosty sposób opisuje życie swego starca i zamieszcza głębokie słowa pouczenia. Na blisko 500 stronach możemy przeczytać o trudach, staraniach, duchowej walce współczesnego nam człowieka, gdyż święty Józef zmarł w 2009 roku. Poprzez swoją pokorę i codzienne pokajanie otrzymał wieniec świętości. Zapraszamy do wysłuchania kolejnego fragmentu tej książki. Czyta Państwu Ksenia Uchimowicz.

0: Radiu Ortodoksja.
1: Archimandryta Efrem Watopecki. Starzec Józef Watopecki. Przełożył na język polski Piotr Sterlingow. Samo oskarżenie. Trud, posłuszeństwo. Młody posłusznik Sokrates, dzięki wyróżniającemu go zapałowi, zwłaszcza zaś dzięki absolutnemu posłuszeństwu i uległości, zaskarbił sobie łaskę Boga i miłość starców. O swojej gotowości do wykonywania poleceń ojców opowiadał nam, podając następujący, charakterystyczny przykład. Pewnego razu wrócił z pracy i mocno zmęczony udał się na wieczernie do cerkwi klasztornego Metochionu poświęconego świętej Barbarze, ponieważ, jak już wspomniano, to w nim przebywali wówczas nowicjusze. Na miejscu jeden ze starców, ojciec Teodozjusz, powiedział, że skończyło się kadzidło i ktoś musi szybko udać się do monasteru, by je przynieść. W tamtych czasach nie było tam drogi i cały, dość długi dystans trzeba było pokonać pieszo. Sokrates miał nadzieję, iż zgodnie z jego pragnieniem to właśnie jemu będzie dane pójść. Oczywiście po całym dniu ciężkiej pracy każdy niechętnie szedłby półtorej godziny pod górę i z powrotem. Ale łaska Boża, która udziela gorliwości swoim miłośnikom, ta sama łaska, która obdarzyła męczenników pragnieniem męczeństwa, dała młodemu nowicjuszowi impuls miłości i umiłowania trudu, aby mógł on zanieść radość i duchowy odpoczynek swoim ojcom i braciom. Natychmiast po wewnętrznym wyrażeniu tego pragnienia przez młodego ascetę, jak gdyby zrozumiawszy puls jego duszy, aby to Sokrates poszedł do monasteru. Ten, nie zważając na zmęczenie, pobiegł na górę i zbiegł na dół, tak że w bardzo krótkim czasie dostarczył kadzidło i celebracja wieczerni miała miejsce tylko z niewielkim opóźnieniem. Innym razem starzec opowiadał nam, że 4 godziny snu, które były przewidziane w regule monasteru, w rzeczywistości trwały dla niego dużo krócej. Było tak, gdyż pewnego razu usłyszał, jak starzec Makary, który odpowiadał za porządek nabożeństw i miał obowiązek budzić ojców na nabożeństwa, wyraził uczucie zmęczenia. Sam budził się bowiem co najmniej 30 minut wcześniej niż inni ojcowie. Wtedy z boską gorliwością, którą czuł w swojej młodej duszy, Sokrates zaczął się domagać, aby to na niego starzec Makary nałożył ten obowiązek, a samemu w tym czasie odpoczywał, po czym nie odszedł od niego dopóty, dopóki nie spełniono jego prośby. W ten sposób podjął się budzenia braci. Spełniający tę funkcję mnich puka do drzwi poszczególnych cel, mówiąc: przez modlitwy świętych ojców naszych, Panie Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Każdy z braci odpowiada: amen, niech Bóg wybaczy ci, bracie. Było to trudne, ponieważ pozbawiało go to nawet tej niewielkiej ilości snu, na którą miał zgodę, przez co też bardzo mało odpoczywał. Ponadto ojcowie z racji swego zmęczenia nie budzili się łatwo, bądź też odpowiadali, że już wstają, a potem znowu, nie zdając sobie z tego sprawy, zasypiali. Dlatego wykazywał się czujnością, aby sprawdzać, czy ojcowie naprawdę się obudzili, a jeśli nie, ponownie pukał do ich drzwi. Starzec opowiadał nam również: pewnego razu z powodu wielkiego zmęczenia na jakiś czas ogarnął mnie sen, ale w końcu po krótkiej zwłoce obudziłem starców. Starzec Makary zganił mnie wówczas za moje zaniedbanie, nawet jeśli było ono po ludzku uzasadnione. Starzec Józef Watopecki, homilia na spotkaniu z braćmi Nowego Skitu 1986. Młody Sokrates przyjął naganę z samooskarżeniem, bez najmniejszego usprawiedliwienia, ponieważ wiedział, jakie korzyści przyniosą nagane tym, którzy je przyjmują, udzielając łagodności i pokory. Innym razem, aby nauczyć nas, jak ważna jest łagodność, opowiedział nam on o następującym doświadczeniu z monasteru Stawrowuni. Jacyś bracia załadowali wóz różnymi ciężarami i zaprzęgli do niego dwa klasztorne woły, aby go ciągnęły. Gdy przejeżdżali przez pewne miejsce, źle przymocowane płyty zaczęły hałasować. Zwierzęta zaś poczuły się niepewnie i nie chciały ruszyć się z miejsca. Wtedy brat, który je prowadził, poprosił o pomoc. Ktoś odpowiedział i zaczął głośno krzyczeć, wykonując jednocześnie różne inne nerwowe ruchy. Zwierzęta wpadły w szał i wściekłość, gotowe zrzucić jarzmo. Starzec wiedział ze swojego doświadczenia, jak trudna i bardzo niebezpieczna jest sytuacja, kiedy zwierzęta szaleją. Zwłaszcza zaś bydło, które, choć trudno je rozzłościć, staje się bardzo niebezpieczne, gdy zostanie rozjuszone. Wtedy zainterweniowałem, powiedział nam starzec, który akurat tam się znajdował, i podszedłem do zwierząt. Stanąłem przed nimi, okazałem im czułość i mówiłem do nich bardzo łagodnie, tak, aby je uspokoić. Następnie wziąłem linię i idąc przed nimi, wezwałem je spokojnie i z miłością, by za mną poszły. One zaś ruszyły bez trudności. Notatki jednego z mnichów, archiwum monasteru Watopeckiego.

0: za nami kolejny fragment książki pod tytułem Starzec Józef Watopecki. Czytała Państwu Ksenia Juchimowicz. Kontynuacja tej lektury już jutro o tej samej porze. A tymczasem wysłuchajmy kolejnego żywotu. Będzie to żywot świętego Teodora z Cytery.
1: Dzisiaj Cerkiew Prawosławna wspomina pamięć świętego Teodora z Cytery. Święty Teodor żył na przełomie IX i X wieku i był synem pobożnych chrześcijan miasta Koronea na południu Peloponezu. Po śmierci rodziców został adoptowany przez kapłana z Nauplios. Teodor z wielką gorliwością studiował Pismo Święte i księgi kościelne. Ożenił się, miał dwoje dzieci i został wyświęcony na diakona przez biskupa Argos. Niepokoiła go myśl, że wszelkie ciało zostanie wydane robakom, gdy jest opuszczony do mogiły i wtedy kończą się wszystkie światowe przyjemności. Jego twarz zawsze wyglądała na umęczoną, a on sam wydawał się opanowanym przez smutek. W końcu, pobudzony płomienną miłością do Boga, opuścił rodzinę i ojczyznę i udał się na pielgrzymkę do Rzymu. Spędził tam 4 lata ze świętymi mnichami, ale nie znalazł właściwego miejsca do życia w samotności. Na początku panowania Romana I Lekapena powrócił do Grecji i ukrył się w Monembasi, w cerkwi poświęconej Najświętszej Bogarodzicy. Tam wyczekiwał właściwego momentu, żeby udać się na wyspę Cytere, spustoszałą po zajęciu Krety przez Arabów, ale został znaleziony, zanim zdążył spełnić swój zamiar. Jego żona, dowiedziawszy się, gdzie on jest, napisała do biskupa miasta i prosiła o wywarcie na Teodora wpływu, żeby powrócił i dał swoją zgodę na jej wstąpienie do monasteru. Święty zrozumiał, że są to intrygi diabła i pozostał głuchym na wszelkie prośby, kontynuując dalej ascetyczne życie, dzień i noc, czytając psałterz i znosząc chłód ubrany jedynie we włosiennicę. Po roku udało mu się wsiąść na okręt wojenny płynący na bój z Arabami. Towarzyszył mu stary mnich o imieniu Antoni, który chciał dzielić z nim ascetyczne życie daleko od kontaktów z ludźmi. Po 3 miesiącach Antoni postanowił powrócić do Monembasi, nie mając sił dzielenia niezwykle surowego życia ze swoim towarzyszem. Teodor został sam z Bogiem i aniołami w porzuconej cerkwi poświęconej świętym Sergiuszowi i Bachusowi. Po roku nadludzkich walk duchowych święty Teodor zachorował i zasnął przed cerkwią, zostawiwszy notatkę świadczącą o tym, że przepowiedział dokładną datę swojej śmierci, 12 maja 922 roku. Po 2 miesiącach marynarze znaleźli jego ciało, ale nie odważyli się go dotykać. Po 3 latach myśliwi z Monembasi znaleźli jego nienaruszone ciało i pobożnie pochowali. Później święty dokonał wielu cudów dla mieszkańców Cytery, a jego imieniem nazwano Cerkiew.

pierwszą niedzielę przypada święto z grona 12 wielkich, czyli Pięćdziesiątnica, inaczej zwana Dniem Świętej Trójcy. Święto to swoimi korzeniami sięga do Starego Testamentu, bowiem wtedy naród żydowski 50 dni po święcie Paschy przyjął prawo. Chrześcijanie natomiast 50 dni po Pasze przyjmują, jak czytamy w Synaksarionie na ten dzień, Świętego Ducha, który ustanawia prawo kierujące ku wszelkiej prawdzie i dobrze usposabiając do tego, co przyjemne Bogu. Natomiast dzień później, czyli w poniedziałek, przypada wspomnienie Świętego Ducha, jednemu z Trójcy Świętej, który jest równy w czci i współistotny Ojcu i Synowi. W dniu Pięćdziesiątnicy Święty Duch zstąpił na apostołów i spoczął na każdym z nich w postaci języków ognia. Dzień Świętego Ducha jest szczególnym świętem parafii na białostockim Antoniuku. Do wspólnej modlitwy zaprasza proboszcz ojciec Mitrat Jerzy Boreczko.

0: Audycja.
1: Drodzy w Chrystusie, bracia i siostry, 1 czerwca, w poniedziałek, Cerkiew wspominać i świętować będzie zesłanie Świętego Ducha na apostolów, a wraz z nią w szczególny, uroczysty sposób świętować będzie parafię Świętego Ducha na Antoniuku w Białymstoku, bowiem w tym dniu w parafii przypada święto parafialne. Zapytajmy zatem, co wiemy o Świętym Duchu, jak go nazywamy i jakie ma atrybuty. Ewangelia daje mu imię jako obrońca, paraklit, życiodajne źródło, ale przede wszystkim pocieszyciel. Zaiste jest on pocieszycielem. Wypełnia sobą pustkę naszej rozłąki z Chrystusem. Pociesza nas jako sieroty smucące się i chcące być z Chrystusem. Święty Duch to także pomocnik. Daje nam siły, jest mocą życiodajną, pragnie być z nami. Jest tym, który daje życie całej ludzkości. Dlatego jest On jak wzburzone morze, bijące o skały, lamiący opór, stuka w nasze drzwi, wdziera się w nasze życie, pragnąc serca nasze wypełnić radością, spokojem i sensem życia. I w istocie to Jemu Świętemu Duchowi zawdzięczamy wszystko. Bez Świętego Ducha Bóg jest daleki, Chrystus przeszłością. Ewangelia martwa, martwy jest także człowiek. Aby Duch Święty stał się odnowicielem człowieka, naszego życia, pozbawił nas duchowej martwoty, lęku i strachu, przed dniem jutrzejszym musimy zaprosić Go do siebie, zaprosić do naszych serc, naszej codzienności, do każdej sfery ludzkiej egzystencji. Szczególnym miejscem takiej modlitwy będzie Cerkiew Świętego Ducha w Białymstoku, w dzielnicy, w dzień święta parafialnego. Uroczystości rozpoczną się w niedzielę 31 maja o godzinie 17. Natomiast boska liturgia w poniedziałek 1 czerwca o godzinie 9. Uroczystością przewodniczyć będzie hierarcha naszej cerkwi, wasyście licznie przybyłego duchowieństwa. Zapraszam dzieci, młodzież i was, bracia i siostry. Zapraszam wszystkich do wspólnej modlitwy, do modlitwy, aby Duch Święty przyszedł i zamieszkał w nas, oczyścił nas, był naszym nie tylko pocieszycielem, ale naszą siłą, nadzieją i radością. Ojciec Jerzy Boreczko, proboszcz parafii prawosławnej Świętego Ducha przy ulicy Antoniuk Fabryczny w Białymstoku.
0: Radio Ortodoksja. Prawosławny głos w Twoim domu.

Za nami zaproszenie na modlitewne uroczystości w Dzień Świętego Ducha do parafii na Antoniuku w Białymstoku, które to już 1 czerwca. Do wspólnej modlitwy zaprosił ojciec Mitrat Jerzy Boreczko, proboszcz parafii Świętego Ducha na Antoniuku w Białymstoku, którego gościliśmy w naszym studiu. A tymczasem na naszych zegarach zbliża się już godzina 18. To znak, że czas na wspólną modlitwę. Po przerwie na antenie Radia Ortodoksja wyemitujemy akafist do świętych równym apostołom Cyryla i Metodego.

0: Wczoraj wspominaliśmy świętych równych apostołom Cyryla i Metodego, którzy nazywani są pierwszymi nauczycielami Słowian. Ponieważ jako pierwsi przynieśli na ich ziemię wiarę chrześcijańską, dali naszym przodkom alfabet słowiański, przetłumaczyli z greckiego na słowiański księgi liturgiczne. Wszystko to dało Słowianom prawo do samodzielnego, duchowego i kulturalnego rozwoju. Już teraz zapraszamy Państwa do wspólnej modlitwy podczas akafistu do świętych Cyryla i Metodego.
1: Zapraszamy do wspólnej modlitwy.

0: Radio Ortodoksja. Nadajemy codziennie od 16 do 21.
1: Za nami akafist do świętych Cyryla i Metodego. Dziękujemy wszystkim słuchaczom za wspólną modlitwę. A już za kilka minut na naszej antenie audycja z cyklu A Kiedyś To Było, przygotowana przez pana Jana Smyka.

0: Myśli świętych ojców.
1: Święty Jan Chryzostom. Cerkiew nie jest teatrem, w którym byśmy słuchali tego, co nam sprawia przyjemność. Powinniśmy z jego progów wychodzić umocnieni, niosąc w sercu wielkie i ważne korzyści.

0: Pytanie do duchownego.
1: Jak przygotować się do sakramentu spowiedzi?
0: Odpowiada ojciec Piotr Makal.
2: Przygotowując się do sakramentu spowiedzi, należy przede wszystkim przeanalizować swoje życie. W tej analizie zwracamy uwagę na błędy, które popełniliśmy, czyli mamy uświadomić sobie swoje grzechy, że coś poszło nie tak. W jakiś sposób sprzeniewierzyliśmy się tym obietnicom, które składaliśmy podczas sakramentu chrztu. I jeżeli to sobie uświadomimy, to naturalnym powinno być, że czujemy żal za popełnione grzechy. Ważnym elementem jest prośba o przebaczenie bliskich i tych, których świadomie skrzywdziliśmy, jeżeli jest to możliwe. Bliskie nam osoby, z którymi mieszkamy, czy to są współmałżonkowie, czy są to dzieci, czy rodzice, to są osoby, które krzywdzimy czasami nieświadomie. I przygotowując się do sakramentu spowiedzi, ale także do sakramentu przyjęcia świętej Eucharystii, powinniśmy starać się poprosić ich o przebaczenie. Jeżeli mamy żal za grzechy, to ten żal musi być połączony z chęcią poprawy. Co może pomóc w dobrym przygotowaniu do sakramentu spowiedzi? To przede wszystkim lektura duchowa, modlitwa, szczególnie ta o wymiarze pokajannym, pokutnym oraz post. Post skrusza nasze ciało i pozwala także na to, żebyśmy sobie uzmysłowili brak tego, że będziemy żyć wiecznie i że kiedyś przyjdzie nam stanąć przed Panem Bogiem i odpowiedzieć, zdać relację ze swojego życia.

0: Goście opowiadają o swoich wspomnieniach związanych z pracą na rzecz cerkwi na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat. Program prowadzi pan Jan Smyk. Zapraszamy do wysłuchania.
1: Radio Ortodoksja. Pierwsza w Polsce prawosławna rozgłośnia radiowa.
2: Sława Jezusu Chrystu.
3: Sława po wieki.
2: Rozmówcą dzisiaj moim jest brat Aleksy Mularczyk. Mówię brat, dlatego że Aleksy jest rzeczywistym i jednym z pierwszych członków Bractwa Świętych Cyryla i Metodego od początku powstania, przedsiębiorca, ciągle zapracowany, mieszkaniec Białegostoku, ale większa część naszej rozmowy to chyba będzie dzisiaj skoncentrowana na Supraślu, dlatego że historia rodziny Aleksego tak jakoś się związała z tą miejscowością. Dobrze mówię czy nie?
3: Dobrze.
2: W dobrą stronę idę?
3: Dobrze. Mieszkałem w Supraślu 24 lata.
2: 24 lata. A Aleksy to po dziadku?
3: Tak.
2: Tak od razu mówię, dlatego że ojciec Aleksy Mularczyk był znanym i znamienitym proboszczem supraskiej parafii.
3: Tak. No mówią, żeby nie dziadek, to by klasztoru dzisiaj nie było.
2: Ale dziadek nie był rodowitym supraślaninem.
3: No on został wyznaczony.
2: Znaczy urodził się gdzie indziej.
3: Tak, tak. No niedaleko, co prawda, na Grodzieńszczyźnie. Później jego losy tak się złożyły, że jak został już, poszedł do stanu duchownego, to znalazł się w Grodnie, a z Grodna został wyznaczony najpierw do Wołpy na parafię, a później do Supraśla, żeby tutaj, bo akurat moment był ciężki w Supraślu, bo wygoniono mnichów. Parafię w Supraślu starano się zdegradować w ogóle do tego stopnia, żeby takowej prawosławnej parafii nie było. I on został wyznaczony do odbudowania tej parafii.
2: Do Supraśli jeszcze wrócimy, ale zostańmy jeszcze przy korzeniach. Aleksy tutaj przygotował, tak jak dla telewizji, całą stertę dokumentów rodowych, a przede mną chyba jedne z najstarszych zdjęć.
3: Tak.
2: Kto to jest?
3: To są pradziadkowie ze strony babci, dlatego że dziadek to akurat tak się złożyło, że był praktycznie sierotą. Wychowywał się...
2: Dziadek Aleksy.
3: Dziadek Aleksy, tak. Także no nie znam jego tutaj, nie mam jego rodziców, natomiast mam tutaj ze strony babci, to jest Nikanor i Anna Kidajło. Co ciekawe, że Nikanor był znany jako budowniczy cerkwi i kościołów. Znaczy jako cieśla na ówczesne czasy by montował więźby dachowe obiektów sakralnych.
2: No, cieśla to był zawód.
3: Tak.
2: To był zawód nie byle jaki.
3: Istotny, tak.
2: Ale tu na fotografii to on tak jak starowier. Z brodą taką dużą. No i solidny dom mieszkalny widać tutaj. Drewniana konstrukcja, no i strzecha.
3: Tak. Staraliśmy się z synem znaleźć to. To jest ogrodnik na Białorusi. Nie wiem, czy dobry żeśmy dom znaleźli, ale podobny żeśmy uzyskali, bo zajechaliśmy do Baciuszki tam, no to już kilka lat temu było. No, żeśmy pytali o możliwości właśnie, z tym, że o Mularczyków też pytaliśmy, to on wyciągnął taki kajet, znaczy, gdzie były numery telefonów. Mówię, o tu cała strona, tu Mularczykowie są. A babcia...
2: To będzie...
3: Babcia zaraz będzie, oto babcia.
2: Czyli to jest Nina. Matuszka
3: Nina.
2: Ojca Aleksego.
3: Tak.
2: Dziadka twojego. Mhm.

0: on był wyświęcony na duchownego
1: w Grodnie.
0: I tam zaczął
1: jako diakon, a jednocześnie był wykładowcą ustawu cerkiewnego. Jeszcze pamiętam, ojciec Konach, jeszcze tutaj jak przed śmiercią, mi właśnie mówił, że jego był nauczycielem ojciec Aleksy pod względem właśnie ustawu cerkiewnego.
0: Później przyszedł czas I wojny światowej, i rodzina dziadka, podobnie jak wielu innych, tak, wyjechała na bieżeństwo.
1: Znaczy babci, rodzina, to co żeśmy tutaj widzieli, pojechała tak. Byli pół roku w bieżeństwie, gdzieś koło Smoleńska, na ile ja się zorientowałem. No i później wrócili jednak.
0: Ale dziadek już był świeszczennikiem wtedy.
1: Nie, nie, jeszcze nie.
0: Jeszcze
1: był
0: nie.
1: Wtedy. Nie, nie. To nie on, tak się złożyło, że jako młody człowiek poszedł od razu do monasteru, do Glińskiej Pustyni, ale stamtąd został zmobilizowany do armii. I co ciekawe, że mamy w posiadaniu medal, który otrzymał, będąc na walkach w Rumunii. No, później wrócił z tej wojny, poszedł znowu do monasteru, do Glińskiej Pustyni i z monasteru przeszedł już bezpośrednio do stanu duchownego, do Grodna.
0: Wypytuję bardziej dokładnie o losy dziadka, dlatego że zaraz przyjdziemy do tych historii, które są nam bardzo bliskie, do historii i spraw związanych z Supraślą i z monasterem supraskim. Tak. Kiedy to się stało, że dziadek pojawił się w Supraślu?
1: To był 1929 rok. Został wyznaczony do Supraśla, z tym, że mógł tylko obsługiwać, dlatego że władze nie zgodziły się na to, żeby przebywał prawosławny świadczennik w Supraślu. Więc on mieszkał w Wasilkowie, a dojeżdżał do Supraśla rowerem, furmanką, różnie to tam było. I praktycznie to ten okres trwał do 1933 roku, kiedy to wydano zgodę na to, żeby przebywał świadczennik w Supraślu. Oczywiście po monitach parafian i tak dalej u władz administracyjnych. No wiadomo, że władze administracyjne nie były przychylne dla prawosławia wówczas. No przecież pozbyto się jakby z monasteru mnichów, wygoniono ich praktycznie rzecz biorąc. Kościół rzymskokatolicki starał się przejąć to, nawet odprawiano nabożeństwa przecież na terenie klasztoru. Przyjeżdżał biskup, nawet chyba Jabrzykowski bodajże, na ile kojarzy mi się, i tam odprawiał nabożeństwo w tej cerkwi. Chociaż trwał spór sądowy pomiędzy stroną prawosławną a rzymskokatolicką o przynależność, nigdy nie uzyskał Kościół rzymskokatolicki na stałe przyjęcie klasztoru, uzyskał tylko dzierżawę. Z tym, że spór nie został sądowy zakończony, dlatego że wybuchła II wojna światowa. No a dziadek w tym czasie oczywiście obsługiwał parafię supraską, odbudowywał praktycznie rzecz biorąc. No, była ludność prawosławna z Supraślem, z okolicami, więcej w okolicy było prawosławnych. O, bo w Supraślu samym na 21 rok to prawosławnych było 384 osoby w 21 roku. To jest pismo dziadka. Oto, taką znalazłem notatkę jego. No, protestantów było dużo, bo było
0: 250 osób.
1: Tak, i Żydów oczywiście, 390 osób było w Supraślu.
0: Żydów to ilu prawosławnych?
1: Tak, no rzymskokatolików było najwięcej, 1314 osób.
0: 21 rok.
1: 21 tak. Rok, tak. No, dalej mamy do czynienia tutaj właśnie z cerkwią zwiastowania. Tak, jak wyglądała to w latach 30.
0: To dzięki tym wszystkim fotografiom, których odbitki tutaj oglądamy, to można było teraz
1: zrekonstruować.
0: Rekonstrukcję.
1: Tak. Z tym, że jeżeli chodzi o sam ikonostas, dlatego że ikonostas był typu unickiego. On nie miał charakteru już prawosławnego, bo to został wykonany w XVIII wieku, którym chełpili się unici, a później katolicy. Co ciekawe, trzeba jeszcze tutaj wrócić do historii takiej z XIX wieku, gdyż unici, którzy byli tu w monasterze w Supraskim, w 1832 roku wystąpili o przejście do prawosławia. Sami wystąpili do władz ówczesnych, administracyjnych. No, wiadomo, że był. Co ciekawe, że władze carskie odmówiły, nie dały zgody na przejście na prawosławie. Taką zgodę wydano dopiero w 1839 roku, czyli 7 lat później. Co ciekawe, oczywiście podaje strona rzymskokatolicka w swoich opracowaniach, że unici zostali zmuszeni. Nieprawda, oni nie zostali zmuszeni. Oni sami chcieli przejść, o czym świadczy zresztą ta prośba w 1932 roku. To jest już
0: 41 rok. Dokument.
1: Dokument. To jest dokument niemieckiego Amtkommissara. Dziadek dobijał się wówczas o to, żeby prawosławni mogli sprawować na terenie właśnie monasteru, w cerkwi Jana Teologa, mogli sprawować swoje nabożeństwa. I uzyskał taką zgodę.
0: To decyzja dotycząca odprawiania mszy w kościele prawosławnym w Supraślu.
1: Tak.
0: Kościół prawosławny świętego Jana Teologa w Supraślu jest własnością gminy kościoła prawosławnego. Tym samym wyżej wymieniona gmina kościelna ma prawo odprawiać msze święte. Pomimo takiego rozstrzygnięcia podejmowane są próby zakłócania i uniemożliwiania przebiegu mszy. Przestrzegam zatem proboszcza kościoła rzymskokatolickiego Dorobiała ponownie przed tym, aby nie wzniecał niepokoju i wzburzenia wśród ludności. Jeżeli moje zalecenia nie zostaną spełnione, wówczas niniejszą sprawą zajmie się rząd niemiecki jako przypadkiem naruszania spokoju publicznego.
1: No nie był proboszczem, tu jest błąd faktyczny. On był tylko dyrektorem takiego ośrodka salezjańskiego. Dosyć aktywnie starał się propagować antyprawosławie w Supraślu. To akurat ta grupa, z której ksiądz ten Dorobiało wywodził, to jest taka postać, uważam, dosyć ciemna w historii Suprasia. Mało tego, jest również fakt jest stwierdzony przez matuszkę Walentynę Makal, że znalazła takie historie, że ksiądz, proboszcz późniejszy Otto Sidorowicz rzymskokatolicki bardzo negatywnie się wypowiadał o tym Dorobiale jako burzycielu, jako wichrzycielu i tak dalej. No, obecne ci, co zgromadzeni są wokół Supraciensis fundacji, to starają się wybielić i stwarzać jego jako bohatera takiego. No, to dosyć przeciwstawne. Sytuacja. Tak, dalej mamy 45 rok, gdy mamy z kolei do czynienia z napadami zbrojnymi na plebanię prawosławną i monaster w Supraślu. Wygonili zakonników, bo byli w międzyczasie zakonnicy, się pojawili w Supraślu, przy monasterze też wygonili. Był napad na plebanię supraską, konkretnie na dziadka, na babcię. Taka była sytuacja, że mój stryjek Wsiewołod, który był młodym człowiekiem, był wyprowadzany na rozstrzelanie przez tych, nazwijmy, bandytów i on uciekł. Udało jemu się uciec. No, efekt był tego typu, że zabrano sporo dokumentów podczas tego napadu, istotnych dla prawosławia, bo to, no wiadomo, zabrano oczywiście inne rzeczy, tam bieliznę, buty, na ile babcia wspominała, różne rzeczy takie związane z domostwem, no i tak dalej, ale to nieistotne. No w każdym razie po tym napadzie, to był 45 rok, maj, nawet chyba znaleźliśmy, które to oddziały, którzy uczestniczyli tam w tym. W każdym razie na 3 miesiące dziadek z rodziną przyjechał i mieszkali oni w Białymstoku w kancelarii biskupiej. Z uwagi na to, że grożono śmiercią w ten sposób. Grożono śmiercią również dla mojego ojca, który wcześniej został wzięty do wojska, jako że bieg poborowy miał, że jeżeli przyjedzie do Supraśla, a to była akurat Wielkanoc, to zostanie zabity. Rodzina została uprzedzona przez ludzi przyjaznych, że takie są plany. I w związku z tym ojciec nie mógł przyjechać w tamtym czasie na Wielkanoc odwiedzić swojej rodziny. W związku z tym ojciec no niestety musiał, ponieważ on był jakoś tak uważany za takiego zaciekłego, nazwijmy, prawosławnego, no to no niestety musiał znaleźć się w innej części Polski, we Wrocławiu. Tam z ojcem Aleksym z Nocko odbudowywali prawosławie na tych ziemiach. Z tego tytułu nawet znaleźli się w areszcie i parę miesięcy przebywali w więzieniu, bo ich posądzono o szpiegostwo. Wypuszczono oczywiście, bo nie udowodniono tego, no w każdym razie mocno to odbiło się na jego zdrowiu, bo no niestety w wieku młodym dosyć zmarł. Później przejechał do Warszawy. W Warszawie organizował chór społeczeństwa rosyjskiego, no a jednocześnie śpiewał najpierw w soborze, później razem z ojcem Aleksem z Nocko na Woli. W międzyczasie mój stryjek, który też po tym napadzie, już jak został, przyszedł okres studencki, to też wyjechał na studia na Politechnikę Warszawską. Tam już przy ojcu razem, też razem. I taka była sytuacja, że ponieważ stryjek bardzo dobrze śpiewał, znalazł się w Operze Warszawskiej. No ale z uwagi na to, że już jak skończył te studia, no to musiał odejść z opery, no i dyrektor opery mówi, że nie bardzo chce, żeby on odszedł, bo za dobrze śpiewał po prostu. Wyraża zgodę, jeżeli znajdzie kogoś na swoje miejsce. No to on mówi, ja mam brata, który też śpiewa. No i w ten sposób mój ojciec znalazł się w operze i no ładnych chyba z 15 lat był śpiewakiem.
0: Etatowym śpiewakiem.
1: Tak, etatowym śpiewakiem. Śpiewakiem w operze, a jednocześnie śpiewał i solował w cerkwi na Woli.
0: Rozumiem teraz, skąd u ciebie ta obecność w chórach cerkiewnych, bo Aleksy no, śpiewa, pośpiewuje w chórach cerkiewnych, czyli to u was tradycja rodzinna.
1: Tak, tak. No na wszelkie święta ojciec oraz stryjek przyjeżdżali do Supraśla, prowadzili chór na okres świąteczny przy dziadku. Także no, prowadzącym zazwyczaj był ojciec do momentu swojej śmierci. No później przejął to prowadzenie chóru w Supraślu jakby na okresy świąteczne stryjek. Jeszcze do momentu, jak nawet jak jeszcze ojciec Aleksander Makal przyjechał do Supraśla, co też jeszcze przyjeżdżał na święte i prowadził ten moment świąteczny. Stryjek później był uczestnikiem również zespołu księdza Szurbaka, tego zespołu muzyki cerkiewnej, który był taki znany.
0: Słynny,
1: tak.
0: Jeżdżący z koncertami po całym świecie.
1: Po całym świecie, tak, także no, trochę najeździli się oni. No, on był piękny głos, jak to mówią niektórzy, miał chyba 3 oktawy głosowe. No niestety ojciec zmarł w 68 roku.
0: czyli tata zmarł jeszcze przy życiu dziadka. No
1: tak, przy życiu dziadka. Dziadek był niestety chował. Z tym jest pochowany na cmentarzu na Woli. Znaczy metropolita też przyjechał na pogrzeb wtedy. Ówczesny metropolita Bazylii. No, tak się złożyła sytuacja. W 70 roku z kolei umiera dziadek. No i w to miejsce przychodzi ojciec Aleksander Makal kontynuować no, dzieło probostwa w Supraślu.
0: Ale dziadek, wracając jeszcze do czasów wojennych, dziadek był świadkiem, kiedy zburzono cerkiew,
1: tak,
0: zwiastowania w Supraską.
1: Za jego probostwa, tak. Z tym, że no, wtedy nie miał on dostępu do tej cerkwi, bo ona nie była w rękach prawosławnych. Ona była, szczerze mówiąc, to w rękach niczyich w momencie.
0: Mienie państwowe.
1: Mienie państwowe, tak, no bo to wiadomo było wojska niemieckie, później wojska radzieckie, nazwijmy. No wojsko niemieckie. Przy czym jest taka sytuacja, że niektórzy parafianie, supraścy mówią, że to nie jest jednoznaczne, że to Niemcy wysadzili. No ale to historii tej nie można znaleźć.
0: Stało się jak się stało.
1: Tak.
0: Trzeba później było odbudowywać. I tu już ty byłeś obecny przy tym, jak się rozpoczął proces odbudowy.
1: Proces ten odbudowy to 84 rok. No, najpierw
0: kupa gruzu,
1: tak,
0: paru młodych ludzi,
1: no,
0: i dwóch mnichów, takich, którzy poświęcili swoje życie nie tylko, żeby modlić się, ale również, żeby próbować z tego gruzu coś wydobyć, zachować i może dla przyszłych pokoleń przekazać. Mówię o dwóch mnichach, bo to było.
1: Ale ja bym jeszcze wrócił do czasów lata 50., gdyż chodzi mi o cerkiew Jana Teologa. Cerkiew ta okazuje się, że była też, no, doszło do jej rozbiórki przez władze administracyjne. Zabierają cerkiew, proponują dla dziadka, żeby wziąć kirchę po niemiecku, bo ona stała pusta w Supraślu. Dziadek kategorycznie odmawia, mówi, że nasze miejsce jest w tym miejscu, nazwijmy prawosławnych. Trwa walka o przywrócenie cerkwi Jana Teologa przynajmniej z powrotem dla prawosławnych. Wówczas nabożeństwa odbywają się jedynie w Supraślu, na Podsupraślu, czyli w tej cerkiewce na cmentarzu
0: Świętego Jerzego,
1: lub w plebanii. Część pomieszczeń zostało przystosowanych do nabożeństw. Ponieważ no, tam pod Supraślu to jednak parę kilometrów, te ludzie nie bardzo jakoś tam mogli wszyscy dojść. Dlatego w centrum przy ulicy 1 Maja ówczesnym, teraz 3 Maja, była wykonana cerkiewka dla społeczności supraskiej. Jedyny taki, tam gdzie można było odbywać nabożeństwa. No walka trwała, administracyjna jednak, o przywrócenie tej pobytu dla prawosławnych. Najpierw rozbiórka została wstrzymana, a rozebrano już część, całą dachu ze stropem włącznie nad częścią ołtarzową. Chcę znaleźć.
0: To już jest cerkowne torzestwo w Supraślu.
1: Tak, a cerkowne torzestwo to właśnie już po zabraniu cerkwi z powrotem. Trzeba było oczywiście wszystko zrekonstruować, dlatego że były ściany praktycznie tylko. Ten moment już ja pamiętam, dlatego że jako mały chłopiec...
0: 58 rok.
1: Tak, uczestniczyłem, pomagałem w odbudowie. Pamiętam straszny entuzjazm ludzi prawosławnych wówczas, gdyż codziennie, jak otrzymano chyba decyzja, co padła w okresie bodajże lutym, no muszę powiedzieć, dużo tutaj ojciec się przysłużył, bo on dotarł do ludzi, którzy mieli decydujący głos w Warszawie. I wracam do tego zapału. Codziennie przychodziło po 30 osób, odbudowywano tą cerkiew. Ludzie strasznie byli zadowoleni, że mogą odbudować swoimi gołymi rękami to odbudowywano. Tak. Ja pamiętam nawet, jak sam ciągałem, pomagałem ciągać worki z trocinami do ocieplenia stropodachu tej cerkwi.
0: To jest ta cerkiew odbudowana.
1: To jest ta cerkiew, tak. To właśnie moment, że w 1958 roku Jana Bogosłowa, piosennego Jana Bogosłowa, wyświęcono ponownie tą cerkiew. O. To jest dosyć istotny moment dla Supraśla. Gdyby pozbyto się tej cerkwi, to nie byłoby klasztoru dzisiaj. Tak to wygląda historia. W 1970 roku umiera dziadek, tak jak wcześniej powiedziałem, jest następca. No, w 1984 rozpoczyna się decyzją tutaj z kolei metropolity Sawy, który wymógł na władzach administracyjnych, żeby państwo przekazało dla prawosławnych samą cerkiew. Później trwała walka o przekazanie jej pomieszczeń, dalszych tych budynków i tak dalej. No, uzyskano i dzisiaj mamy kompleks cały klasztorny.
0: Łatwo powiedzieć, ale tak. To było wszystko
1: to
0: w gruzach.
1: Ciężko, tak, ciężko było.
0: Byłeś obecny przy tym?
1: No, byłem obecny, aczkolwiek muszę, moje takie większe zaangażowanie to już raczej w obecnym wieku do tego doszło. No oczywiście w jakiś sposób tam, na ile mogłem, to wspomagałem z tym, że odbudową samą bezpośrednią to zajmował się, prawda, ówczesny archimandryta Miron.
0: No, i jego pomocnik mnich Gabriel. Na tak, samym początku.
1: Na samym początku, tak. No niestety nie żyją już ci, co bezpośrednio uczestniczyli w odbudowie, bo to był Krysiuk, inżynier Krysiuk. Jego firma odbudowywała, to był technik Roszko. Jeżeli chodzi o większy mój udział, to ja bym powiedział, że to on nastąpił od 2010 roku, gdyż trzeba było przeprowadzić remont generalny cerkwi na tej Georgiewskiej, na cmentarzu. No a później już tak siłą rzeczy mnie jakby obecny biskup Andrzej poprosił o prowadzenie spraw związanych klasztorem, tych spraw budowlanych, dlatego że dużo było tych spraw, bo rekonstrukcja fresków w cerkwi głównej, prowadzenie tam różnych izolacyjnych robót z tym związanych. No później prac związanych z katakumbami. Rozpoczęliśmy teraz już prace związane z dziedzińcem głównym i chcemy prace związane z instalacjami elektrycznymi podziemnymi wykonać w tym roku. No oczywiście trzeba będzie kontynuować pracę przy katakumbach. Mamy nadzieję uzyskać pewne dofinansowanie z tym związane, bo to jest pomnik historii. Trzeba pamiętać, że 3 lata temu decyzją prezydenta Dudy kompleks klasztorny uzyskał status pomnika historii jako jeden z nielicznych w województwie podlaskim. Też trzeba mieć na uwadze. No cóż, jeszcze klasztor prowadzi budowę nową cerkwi w Karakulach pod wezwaniem ikony Matki Bożej, życiodajne źródło. Także klasztor prowadzi sporo robót, nazwijmy, inwestycyjnych. A jeżeli chodzi o moją osobę, no to jakoś tak się składa, że ciągle jakoś mam do czynienia z inwestycjami związanymi z budownictwem sakralnym, bo Na przykład cerkiew, ta, która jest pod wezwaniem świętej Eufrozynii na cmentarzu starosielskim, to jest moje wykonanie, nazwijmy. Bardzo ciężki był wówczas okres, dlatego że ani materiałów, ani ludzi do pracy nie było, a trzeba było wykonać tą cerkiew. Także dosyć dużo, nazwijmy, problemów było stworzonych, dużo nerwów związanych z tym, no ale udało się. W 1992 roku obiekt powstał. Później z kolei miałem dużo spraw było związanych z soborem przy ulicy Lipowej, soborem świętego Mikołaja, gdyż uczestniczyłem w wykonaniu na nowo położenia tynków tych zewnętrznych. Uczestniczyłem w wykonaniu też fresków w soborze świętego Mikołaja. No i z różnych szereg takich pomniejszych robót. Także to jakoś tak ciągle jakoś mój podwig taki może. Bo trzeba powiedzieć, że jeżeli chodzi o pracę, to ja wykonuję nieodpłatnie. To jest moje credo. A jeżeli chodzi o Supraś, no to jestem emocjonalnie związany mocno.
0: I rodzinnie.
1: I rodzinnie. No, ja mieszkałem przy dziadkach te 24 lata, także bezpośrednio uczestniczyłem w tym procesie, w tych kłopotach, nazwijmy, codziennych dziadka, babci, które były. Słuchałem tych rozmów, bo przychodzili, muszę powiedzieć, bardzo dużo przychodziło parafian. Codziennie praktycznie ktoś przychodził na rozmowy, na wspominania, na ten. Także jeszcze jako młody chłopiec ja przysłuchiwałem się temu. Moim pierwszym językiem był język rosyjski. Ja język polski nauczyłem się dopiero w latach, jak poszedłem do szkoły podstawowej. Szkoda z kolei języka cerkiewno-słowiańskiego, bo to jest piękny język. Mam okazję, prawda, czytać apostoła, czy te czasy w tym języku. Także trzeba go rozumieć, ten język. On jest piękny język, uniwersalny.
0: I taki jest brat Aleksy Mularczyk. Mówię brat, dlatego że Aleksy, oprócz tego, że jest członkiem, założycielem Bractwa Świętych Cyryla i Metodego, to był też pierwszym i w długim okresie przewodniczącym białostockiego koła naszego bractwa. A jeśli chodzi o tradycje supraskie i związku rodziny Mularczyków z tą miejscowością i z tą cerkwią, to muszę powiedzieć, że ona nie kończy się na Aleksym, dlatego że w tej chwili córka Magda jest prezesem zarządu Fundacji Oikonomos, która została założona właśnie z myślą o Supraślu, która, mówiąc w cudzysłowie, zrodziła Akademię Supraską.
1: Tak.
0: I która w dalszym ciągu funkcjonuje i z roku na rok lepiej funkcjonuje.
1: No tak. Poza tym to jest Sofową Centrum Kultury Prawosławnej. Także ten kontakt jest stały. No widocznie jabłko niedaleko pada od jabłoni na tej zasadzie. No, syn też nie powiem, że nie, dlatego że w różnych sprawach takich prawniczych jego sięgam porady, jeżeli chodzi o Supraś nawet, czy ten pomaga tutaj. Nie ma tu też jakiegoś takiego powierzenia czy coś w tym rodzaju.
0: I ta sterta dokumentów, która tutaj przed nami leży, to też pewnie jego w znacznym w mierze zasługa.
1: Tak, jest na pewno.
0: My tu przejrzeliśmy tylko część dokumentów, tak, żeby rzucić i okiem, i wspomnieniem na niektóre daty i zdarzenia, ale jeszcze większa część tej sterty jest
1: zdjęcie, jak Jana Teologa jest rozebrana.
0: Cerkiew Jana Teologa z początków lat 50., czyli jak dach został
1: zdjęty.
0: Zdjęty.
1: rozbierano.
0: To już Ania Radziukiewicz pisała tak, o tym. Tak. Widzę w Przeglądzie Prawosławnym w 92 roku.
1: Tak. No ja zbieram wszystkie związane z tym
0: publikacje.
1: Publikacje. A to jest właśnie cerkiew Jefrosinii
0: Połockiej,
1: gdzie miałem już ten swój czynny
0: moment
1: udział.
0: Wyświęcenia. Arcybiskup Sawa, Władyka Sawa wyświęca ołtarz tak. Na fotografii.
1: No, na koniec pamiętam, przytulił mnie i podziękował za... On ma, taki, miał taki styl podziękowań. A to jest z kolei córka. Była twarzą Białegostoku swego czasu, to Ola.
0: Ola, tak, tak.
1: Taki moment mieliśmy. Tu mamy biuletyny bractwa, związane te, które są z Supraślą. Takie archiwa mam.
0: A to może dziadek?
1: Dziadek, tak.
0: To dziadek, tak?
1: Dziadek, tak. Chrzci tam. A to babcia. Bo chrzty odbywały się w domu parafialnym. Pamiętam, kiedyś babcia nakrzyczała na dziadka, bo nie chciał wziąć pieniędzy od kogoś za posługę, bo mówi, bo on biedny. A my to przecież też nie mamy pieniędzy. Mówi, to jest czegoś, co żyć.
0: Kobieta trzy węgły domu trzyma, jeden tak. Tylko mężczyzna. I musi dbać i patrzeć na wszystko.
1: O, akurat dotyczy mojego ojca, Borysa, akurat wspomina Baciuszko Mackiewicz, wspomniał, jak uczestniczył w jego chórze.
0: No, on też był dobrym śpiewakiem, tak. Dobrym dyrygentem. Ojciec Jerzy Mackiewicz. No też szkoda, że tak wcześnie odszedł. Bractwo Świętego Mikołaja.
1: A kto tutaj?
0: Dzisiaj mało kto pamięta, że Bractwo Świętego Mikołaja powstało na grupie osób, które wywoziły się z Bractwa Świętych Cyryla i Metodego.
1: Tak. No jest książka w ogóle Wali Makala, Supraśla.
0: Tak, tak, tak.
1: Bardzo dobra.
0: Tak, tak.
1: Jedyny taki dokument, którym możemy się jakoś posługiwać tak no bardziej zewnętrznie, bo gdyż zewnętrznie jest negowane cały czas ta prawosławność Supraślu, to no niestety do czasów dzisiejszych.
0: Dziękuję bardzo za znalezienie odrobinie czasu i poświęcenie go i radiu, i słuchaczom Radia Ortodoksja. Wszystkiego dobrego na dalszą pracę. Daj Boże zdrowie. Sława Jezusu Chrystu.
1: Sława w wieki. Dziękuję bardzo.
0: Za uwagę słuchaczom, a kiedyś to było w Radiu Ortodoksja. Dziękuję Aleksy Mularczyk i Jan Smyk.

Za nami odcinek audycji z cyklu A kiedyś to było, rozmowy o życiu i cerkwi. Dziś gościem pana Jana Smyka był pan Aleks Mularczyk. Odcinek ten znaleźć można także na naszej stronie internetowej ortodoksja.pl. A już za kilka minut, punktualnie o godzinie 20, zaproszę państwa na powtórkę dzisiejszego serwisu informacyjnego. A w nim m.in. powiemy o spotkaniu na temat Podlasie to kraj pod lasami czy pod lachami. Zachęcamy do pozostania z nami.

0: Wiadomości w Radiu Ortodoksja.
1: Mamy dziś poniedziałek, 25 maja. Święci, których w sposób szczególny dziś wspominamy, to święty Teodor z Cytery, święty Filip z Agiry, święty Epifaniusz, biskup Cypru, święty German, patriarcha Konstantynopola, a także święty Dioniz z Radonerza. Przed mikrofonem Julia Ochrymiuk. Zapraszam do wysłuchania dzisiejszego serwisu informacyjnego Radia Ortodoksja. W dzisiejszym wydaniu wiadomości powiemy o wystawie fotograficznej, o spotkaniu w Centrum Kultury Prawosławnej, a także o pieszej pielgrzymce z Białegostoku do Jabłecznej.

Na plenerowej wystawie fotograficznej, którą już od jutra będzie można oglądać na ogrodzeniu Katedry Świętego Mikołaja w Białymstoku, zaprezentowane zostaną zdjęcia ukazujące temat świętego ognia. Wystawa Święty Ogień z Bazyliki Zmartwychwstania Pańskiego w Jerozolimie została zorganizowana przez Stowarzyszenie Bractwo Świętego Ognia przy współpracy i w ramach promocji miasta Białystok. Wykorzystane fotografie pochodzą ze zbiorów. Stowarzyszenie Bractwo Świętego Ognia, diakona Sławomira Ostapczuka, a także z albumu Kolory Prawosławia – Ziemia Święta, wydawnictwa warszawskiej Metropolii Prawosławnej. Stowarzyszenie Ruś serdecznie zaprasza na wykład pana Jarosława Jagiełły pod tytułem Podlasie to kraj pod lasami czy pod lachami, a także dyskusję na ten temat na kanwie książki prelegenta Lechia i Lechici w kronice Wincentego Kadłubka. Spotkanie odbędzie się 28 maja w Centrum Kultury Prawosławnej w Białymstoku przy ulicy Świętego Mikołaja 5. Początek o godzinie 18. Serdecznie zapraszamy. Z błogosławieństwa Jego Eminencji Wielce Błogosławionego Sawy, Metropolity Warszawskiego i całej Polski, Bractwo Młodzieży Prawosławnej w Polsce serdecznie zaprasza do uczestnictwa w pieszej pielgrzymce na uroczystości ku czci świętego Onufrego Wielkiego w Jabłecznej, która odbędzie się w dniach od 15 do 23 czerwca. Pielgrzymka wyruszy 15 czerwca w poniedziałek z cerkwi świętego proroka Eliasza na białostockich Dojlidach. Boska liturgia rozpocznie się o godzinie 8. Zapisy odbywają się bezpośrednio przed wymarszem pielgrzymki, a także na całej jej trasie. Dołączyć można na każdym etapie, nawet na jeden dzień. Na wszelkie pytania odpowie organizatorka pielgrzymki Gabriela Borkowska. 516 949 737 516 949 737 Szczegółowe informacje można znaleźć także na stronie internetowej Bractwa Młodzieży Prawosławnej w Polsce, a także na Facebooku oraz Instagramie Bractwa.

Powtórka dzisiejszego wydania serwisu informacyjnego. W ten sposób rozpoczęliśmy ostatnią godzinę tego poniedziałkowego programu. Po przerwie na naszej antenie audycja z cyklu Głos Liturgii, prowadzona przez ichumena Pantaleimona Karczewskiego, który dziś opowie o świętych Cyrylu i Metodym. Serdecznie zachęcamy do pozostania z nami na falach Radia Ortodoksja.

0: prawosławne nabożeństwa stanowią niewyczerpalne źródło bogactwa treści i piękna. Teksty liturgiczne, śpiewy oraz obrzędy mają swoje znaczenie, które im bardziej rozumiemy i odczuwamy, nabiera dla nas coraz głębszego sensu. Ihumen Panteleimon Karczewski zaprasza do wspólnego odkrywania bogactwa prawosławnego nabożeństwa, piękna języka cerkiewnosłowiańskiego, a także muzyki liturgicznej. W dzisiejszym odcinku mowa będzie o świętych równym apostołom Cyrylu i Metodym, których to wspominaliśmy wczoraj.
1: Głos liturgii. Audycja o bogactwie treści prawosławnego nabożeństwa. Do wspólnego poznawania tekstów liturgicznych zaprasza ihumen Panteleimon Karczewski.
2: Drodzy Państwo, witam w kolejnym spotkaniu poświęconym prawosławnej hymnografii. 24 maja, a będzie to 11 maja według kalendarza liturgicznego, obchodzimy pamięć świętych braci Cyryla i Metodego, bardzo ważnych postaci w historii cerkwi, bo oświecicieli Słowian. To oni przynieśli Słowianom światło Ewangelii Chrystusowej. To oni stali się apostołami narodów słowiańskich, do których należymy także i my. I dziś słów kilka właśnie o naszych świętych patronach. A towarzyszyć nam będą muzycznie hymny liturgiczne ku czci świętych Cyryla i Metodego, które usłyszymy w różnych tradycjach muzycznych i w różnych językach, oczywiście słowiańskich, bo będą to nagrania z Bułgarii, Serbii, Macedonii, Bośni i Hercegowiny i z Polski. Niektóre z zagranicznych nagrań powstały specjalnie dla Państwa, na potrzeby naszej audycji.
1: Głos liturgii.
2: Święci bracia Cyryl i Metody urodzili się w IX wieku w Tesalonikach, w szlachetnej rodzinie. Tesaloniki, czy Saloniki, to miasto w północnej Grecji, w historycznym regionie o nazwie Macedonia. I w momencie ich narodzin, czyli w IX wieku, miasto było pod wpływami słowiańskimi. A zatem święci otoczeni byli ludnością słowiańską, czyli dobrze znali jej mentalność i, co istotne, język. Starszym bratem był Metody, starszym o 12 lat. I został on urzędnikiem i szybko powierzono mu funkcję administratora prowincji. Zrozumiał on jednak, że jego praca w perspektywie życia wiecznego nie ma żadnego znaczenia, więc zrezygnował z niej i udał się do monasteru na górze Olimp. Tam poświęcił się modlitwie i zgłębianiu świętych ksiąg. Jego brat Cyryl, a w zasadzie Konstantyn, bo tak brzmiało jego imię z urodzenia, miał bardzo dobrą pamięć i wielką mądrość. Szybko zgłębił tajniki ówczesnej wiedzy, ucząc się u najwybitniejszych nauczycieli cesarstwa w tym właśnie okresie. W połowie IX wieku cesarz Michał wysłał Konstantyna z misją dyplomatyczną do muzułmańskiego kalifa i ich rozmowa szybko przeszła od polityki w stronę teologii. Młody Konstantyn bronił nauki o świętej Trójcy, za co chciano go otruć. Było to wydarzenie pokazujące jego hart ducha i wielką wiarę. Konstantyn szybko zrezygnował z kariery politycznej, wybrał drogę duchową i dołączył do swojego brata Metodego w monasterze. Tam razem poświęcili się nauce. Przed nami, drodzy Państwo, pierwszy dzisiejszy utwór i też pierwszy chronologicznie, jeśli chodzi o układ nabożeństwa. Będzie to pierwsza stichera z Wieczerni w języku cerkiewnosłowiańskim w wykonaniu bułgarskim. Śpiewa Nikola Antonow.

Przetłumaczmy utwór. Kijmi pochwalnymi więcy, uwieziem bohomudry ja uczycieli. Jakimiż koronami chwały, jakimiż pochwalnymi wieńcami ukoronujemy mądrych w Bogu nauczycieli. Języki słowiańskie, w otmie niewiedzenia i sieni śmiertniej siedziaszczyja, świetom Ewangelia proswietliwszyja. Którzy narody słowiańskie, siedzące w ciemności niewiedzy i cieniu śmierci, światłością Ewangelii oświecili. Trojcy, jedinosłuszczne ja, wielichłasne ja propowiedniki. Trójcy, współistotnej, donośnych głosicieli. Imże i my, jako dziwia maślina, przez których i my, niczym dzikie oliwki, k błagopłodnomu koreni prawosławia prycepichom się. Zostaliśmy wszczepieni, przymocowani, dodającego dobry owoc korzenia prawosławia. A więc takie bardzo poetyckie określenie tej ewangelizacji. I przyjachom od Chrysta Boga mir i wielką miłość. I przyjęliśmy od Chrystusa Boga pokój i wielkie miłosierdzie. Posłuchajmy utworu raz jeszcze, tym razem w języku macedońskim, w wykonaniu protodiakona Aleksandra Dimitriowa, diakona arcybiskupa macedońskiego Stefana.

Kontynuujemy, drodzy Państwo, opowiadanie o życiu naszych świętych. W 863 roku do cesarza przybyło poselstwo księcia Moraw Rościsława z prośbą o przysłanie im biskupa dla pracy misyjnej, dla nauczenia narodu Moraw nauki chrześcijańskiej w ich własnym języku. Jedynie Konstantyn dysponował wszystkimi koniecznymi cechami do podjęcia takiej misji i dlatego to on dostał zadanie wyruszenia na rodzime ziemię Słowian. Prosił Pana Boga w modlitwie o dar dobrego przekazywania Ewangelii w języku słowiańskim. Następnie stworzył alfabet. Niektóre źródła mówią, że otrzymał on alfabet w objawieniu. Święty następnie zaczął tłumaczenie Ewangelii świętego Jana. Następnie z pomocą Metodego i uczniów przetłumaczył czytanie ewangeliczne na cały rok. Przetłumaczył także tekst liturgii, psałterz, teksty nabożeństw i wszystko to, co potrzebne dla prawidłowego życia liturgicznego. I dwaj misjonarze udali się na Morawy. Zostali przyjęci bardzo dobrze, a ich misja dzięki użyciu rodzimego języka była owocna. Sami bracia wykształcili pomocników, którzy kontynuowali ich dzieło ewangelizacyjne. Przed nami utwór kolejny, Stichera z Wieczerni, tak zwany doksastykon,

Przetłumaczmy tekst. Apostołom jedinonrawny ja, hierarchów udobrenie. Apostołom równi, hierarchów upiększenie. Języków słowiańskich proswietitieli i ciepły je zastupniki. Narodów słowiańskich oświeciciele i gorący wspomożyciele. Przyjdźcie praznolubcy, pochwalnymi pieni w swoim głagoliuszcze. Przyjdźcie miłośnicy świąt, pochwalne pieśni zaśpiewajmy mówiąc. Raduj się Kiryle, błogosławia trubo złatokowannaja. Raduj się Cyrylu, surmo, trombo, teologii złota. Taństwo Świętyja Trojcy podobiem sołnicznym ujasniwej, które misterium Świętej Trójcy przez podobieństwo do Słońca wyjaśniłeś. I tiem złochulny ja usta agaranska ja zagradziwej. I przez to bluźniercze usta Hagrytów zamknąłeś. Termin Hagryci pochodzi od imienia biblijnego Hagar. Hagar była służącą Abrahama, z którą miał on syna Izmaela. Raduj się i ty z nim, Miefodie, jedinomudrenno podwizawyj się. Raduj się i ty z nim, Metody, który jednomyślnie trudziłeś się. Modlitwami i znamieni to mu spospieszestwuja, modlitwami i znakami mu pomagając. I nynie otcy wsie błażenni, a teraz, ojcowie błogosławieni, nie przestajcie moliaszcze się o nas, Chrystu Bogu. Nie przestawajcie modlić się za nami do Chrystusa Boga. Wieruju i lubowiu was wieliczajuszczych, z wiarą i miłością was uwielbiających. I wracamy do żywota świętych braci. Sukces ich misji ewangelizacyjnej spotkał się z wrogim nastawieniem misjonarzy niemieckich, którzy także działali na ziemiach Słowian. Oskarżyli Cyryla i Metodego, że odprawiają liturgię w języku słowiańskim, podczas gdy ich zdaniem w nabożeństwie można używać jedynie greki, łaciny i hebrajskiego. Bracia zostali wezwani do Rzymu. Wzięli ze sobą relikwie

świętego Klemensa Rzymskiego, które posiadali po swojej misji w Chazarii. Papież wyszedł na uroczyste spotkanie świętych niosących relikwie. Przyjął ich z szacunkiem, a także zatwierdził sprawowanie liturgii w języku cerkiewnosłowiańskim. Żeby to udowodnić, papież położył słowiański przekład Ewangelii na ołtarzu w rzymskiej świątyni Santa Maria Maggiore i umożliwił odprawienie liturgii po słowiańsku w Rzymie. Podczas pobytu w Rzymie Konstantyn ciężko zachorował i przyjął tam postrzeżyny mnisze z imieniem Cyryl, a następnie dość szybko odszedł do wieczności. Niejako w testamencie prosił Metodego o kontynuowanie misji wśród Słowian. Przed nami stichera na stichownię z wieczerni.

Przetłumaczmy utwór. Świetłości użycia waszego, uczyciel je równoapostolni. Światłością życia waszego nauczyciele równie apostołom, jako zwiezdy niebiesne ja na twierdzi cerkowniej prosijali jeście, niczym gwiazdy na niebie zajaśnieliście na sklepieniu cerkwi, kościoła. I mreże ją uczeni waszych, mnogie języki Chrystu ułowiwsze, i siecią nauki waszej liczne narody złowiliście Chrystusowi. Ko świetu nieprystupnu wościekli jeście, wstąpiliście do niedostępnej światłości. I dzierze są anieły nynie w odworaju szczesia, gdzie wraz z aniołami zamieszkując, molbus otworycie o nas, świeszczenną ju pamięć waszu o Gospodzie praznujuszczych. Uczyńcie modlitwę, proście za nas, którzy celebrujemy świętą waszą pamięć w Panu. Usłyszeliśmy termin równoapostolni, czyli równi apostołom. Padło także inne określenie, ono jeszcze będzie powtórzone w troparionie świętych, apostołom jedinonrawni, czyli dosłownie jednego usposobienia z apostołami, ale ma to oczywiście podobne znaczenie. Dlaczego świętych Cyryla i Metodego nazywamy równymi apostołom? To jeden z wyjątkowych tytułów przyznawanych świętym, których zasługi ewangelizacyjne były bardzo wielkie. Na tyle wielkie, że można ich przyrównać do apostołów. Taki tytuł ma chociażby święty Konstanty, cesarz, święta Nina, oświecicielka Gruzji, święty Sawa Serbski. I w tym gronie są także omawiani dziś przez nas oświeciciele Słowian, równi apostołom Cyryl i Metody. Posłuchajmy teraz głównego hymnu ku czci świętych, czyli troparionu, w wykonaniu alumnów seminarium duchownego pod wezwaniem właśnie świętych Cyryla i Metodego w Niszu w południowej Serbii.

Przetłumaczmy. Jako apostołom jedinonrawni i słowiańskich stron uczyciel je. Jako równi apostołom, jedinonrawni dosłownie znaczy jednego, tego samego usposobienia, i słowiańskich krain nauczyciele. Kiryle i Mefodie bogomudri, władyku wsiech molitie. Cyrylu i Metody mądrzy w Bogu, módlcie się do władcy wszystkich. Wsia języki słowiańskie ja utwierdzili w prawosławii i jedinomyślii. By wszystkie narody słowiańskie umocnił w prawosławiu i jednomyślności. Umiryci mir i spaści duszy nasza. Dał pokój światu i zbawienie duszom naszym. I posłuchajmy teraz tego samego troparionu, śpiewanego w języku polskim, w wykonaniu chóru parafii świętych Cyryla i Metodego we Wrocławiu.

i jeszcze dla poczucia tej różnorodności, ale i podobieństwa języków słowiańskich, posłuchajmy troparionu w języku macedońskim.

kontynuujemy życie świętych. Po odejściu do wieczności Cyryla Metody otrzymał święcenia biskupie i został wysłany do Panonii. To dzisiejsze ziemie zachodnich Węgier, wschodniej Austrii, północnej Chorwacji i Słowenii. Święty kontynuował misję, oczywiście nie bez rozmaitych przeszkód. Wiemy, że ochrzcił czeskiego księcia Bożywoja i jego żonę Ludmiłę, a także jednego z książąt na ziemiach polskich. Jak czytamy w zapisie kronikarskim, był to, cytuję, książę bardzo potężny, siedzący na Wiśle, który urągał chrześcijanom i krzywdy im wyrządzał. Metody nawrócił go i ochrzcił. Później ponownie wrócił na Morawy. Wiemy, że dokończył tłumaczenie na słowiańszczyznę Pisma Świętego, przetłumaczył także reguły i wiele pism świętych ojców. Wyznaczył na swojego następcę świętego Gorazda, pochodzącego z Moraw. Do wieczności odszedł w 885 roku. Przed nami stichera do świętych z Wieczerni, z serii apostychów, czyli stichir na stichownie, w wykonaniu bułgarskim.

Kiryle Bogomudre i Miefodie Bogolubiwie. Cyrylu mądry w Bogu i Metody Boga miłujący. Cerkwie słowiańskiej apostoli i pierwouczycieli. Kościoła słowiańskiego apostołowie i pierwsi nauczyciele. I wiernych zastupnicy, bohoczesti jarewnicieli. Wiernych wspomożyciele, pobożności gorliwi obrońcy. Ducha Świętego organi sładkowłasnii, Ducha Świętego organy o słodkim głosie. Nynie wielje dierznowienie u Chrysta, pastyre naczelnika i muszcze. Mając teraz wielką śmiałość, odwagę przed Chrystusem, przełożonym pasterzy, modlicie się o nas, czesnuju pamięć waszu sowierszajuszczych. Módlcie się za nami, którzy obchodzimy waszą czcigodną pamięć. Da was wiedzieć od tli żywot nasz, jako mnogo miłościw, aby wyprowadził ze zniszczenia, ze skalania nasze życie jako wielce miłosierny. I na koniec jeszcze jedna stichera z jutrzni, także w wykonaniu bułgarskim.

0: i przetłumaczmy. Kiryle i Mefodie bohomudri, Cyrylu i Metody mądrzy w Bogu, apostolskim stopam posledujuszcze, idący śladami apostołów, ko wzyskaniu ludziej zabłuszczszych jedinomudrenno podwikrze się, którzy jednomyślnie trudziliście się na rzecz pozyskania, zdobycia ludzi zbłądzonych, tu chodzi o nawrócenie, jako orli skoro paraszczy i strany słowiańskie oblecieli jeście, i niczym orły szybko latające oblecieliście kraje słowiańskie. Jaże świetą bohopoznania ozarywsze, które to opromieniwszy światłością poznania Boga, prywiedoście ko Jezusu, człowiekolubcu i spasu dusz naszych. Przeprowadziliście do Jezusa, miłującego człowieka i zbawcy dusz naszych. Drodzy Państwo, na tym kończymy nasze dzisiejsze spotkanie poświęcone oświecicielom narodów słowiańskich, a więc naszym patronom, świętym Cyrylowi i Metodemu. Do usłyszenia.
1: Była to audycja Głos Liturgii.

Za nami audycja Głos Liturgii, prowadzona przez ichumena Panteleimona Karczewskiego. W dzisiejszym materiale mowa była o świętych równym apostołom Cyrlu i Metodym, których to liturgicznie wspominaliśmy wczoraj. A tymczasem wielkimi krokami zbliżamy się do zakończenia naszego dzisiejszego radiowego spotkania. Po przerwie modlitwy wieczorne.